na wenga bakwagala bakuzaba na mupise zikwanira makama katoliki na fefe na bakunganya mukisogo na kutugendereko tukuwerezenga tuliba sanyufu tukikusaba ngalira mu Yesu Kristo mukama.

Ono Kristo akaliga kakatonda Una jawe bibi bensi Besi miyawa itidwa